0: VIP SMS.
1: Od Silvera za BH ambasadu Stuttgart, brata Nadela i Almina, slušamo Šerifa.

0: VIP SMS.
1: Silvera za BH ambasadu, za brata Nadela, direktora Almina i Denisa. Slušamo Milet.

0: VIP SMS.
1: Od Silvera za BH ambasadu, za brata Nadela, direktora Almina i Denisa.

0: VIP SMS.
1: Od Silvera pozdrav za BH ambasadu, za brata Nadela, direktor Almina i Denisa.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Vesnu i ovo u grudima. Od Silvera za brata Nadela i Almina i BH ambasadu.